0: Studio ZEF.
1: Choć uciekł stąd ostatni szczur, płyniemy, ciągniemy, choć kadłub ma już tysiąc dziur.

0: Ejo, Buroda, Oni Machine,
1: Buroda Machine.
0: Matilekun mami, ma fi kokoro pamo,
1: Buroda Machine.